0: ma rami ndu skar suwa re. Nago chunju di, nga trafush dunga.
1: Bala, bala rang kar nan suwa.
0: Kya jema suwa. Ori, jabo. Duas ne ugu la tuju na, jamar ma shu la. 走